Shoulda y gasco. Al que bubniach merko mrsko i trsko. Stabne gerasz ty sa koso e ono mój geden oso słonu pesicu raz mrsko parampa. Jednom geda jedwa iż u trwu.